Your Excellency, dear Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że moją pierwszą wizytę w Azji jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczynam właśnie tutaj, w Manili, od spotkania z panem prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. Jest to pierwwa w historii wizyta urzędującego prezydenta Polski na Filipinach i bardzo dziękuję panu prezydentowi Marcosowi Juniorowi za zaproszenie i bardzo dobre rozmowy, które przed momentem odbyliśmy. Polska i Filipiny utrzymują stosunki dyplomatyczne od roku 1973. Przez te lata zbudowaliśmy dobre relacje, wolne od sporów, free of any dispute or burden.